0: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
1: Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme nieba. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, cóż więcej nam potrzeba?

0: Bardzo Slick, Beck Gayu.
1: Słuchajcie drugiego programu Radia Opole.
2: O!

pokazał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.